Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

pokazać gościa w masce z gumy, co było tak absurdalne, że do dzisiaj nikt nie wie, kto to zrobił, bo to był totalny obłęd w czystej postaci. A teraz niech ten rytm wjedzie w twoją głowę, bo Rihanna i Only Girl w X-Vibe brzmią jak jedyne sensowne wyjście z tej nocnej matni.

Tu Radio X Vibe. Nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

Marek z Ursynowa nie zmruży oka, bo jego chomik właśnie zaczął biegać maratony w Kołowrotku. Więc czas na dewizę, czyli dosłownie życiowe fasło, żeby wreszcie przestać wariować w Radiu X Vibe. Leci Tiesto i Ava Max ze swoim Demotto. Dla Marka, od nas wszystkich próbujących zasnąć.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

1982 roku filmowcy wpadli na genialny pomysł użycia prawdziwych, ludzkich szkieletów w scenie basenowej w Poltergeistie, bo były tańsze od gumowych modeli. Więc nie dziw się, że ten bit w twojej głowie to nie tylko rytm, ale echo czyich dawnych zmartwień. W X-Vibe. A teraz Demono oraz Polska Orkiestra Radiowa. I znów jesteś ze mną. Płyną

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Siedzisz tu ze mną w czarnej dziurze czasu, gdzieś między północą a świtem, a świat za oknem zdaje się być tylko kiepsko wyrenderowaną makietą. Pamiętasz rok 1989, kiedy to firma Nintendo wypuściła Power Glove, czyli rękawicę, która miała być przyszłością gamingu, a stała się plastikowym symbolem technologicznego obłędu. Miała sterować grami za pomocą ruchów dłoni, ale w praktyce działała jak losowy generator błędów, rujnując nerwy każdemu, kto próbował przejść Mario. Była bezużyteczna, niewygodna i wyglądała jak wyjęta z taniego filmu o cyborgach. Ale hej, przynajmniej wyglądasz w niej jak totalny odklejeniec. Teraz Tovelo i Talking Buddy w X-Vibe przypomną ci, że ciała są przynajmniej bardziej przewidywalne niż elektronika z tamtych lat.

0: Twojej kieszeni. Na stronie w Aleksie.
1: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe.
2: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Kuba z Pragi znowu nie śpi, bo analizuje, czy to krótkie hej od sąsiadki w windzie to zaproszenie na kawę, czy tylko uprzejmość, która zniszczy mi życie. Więc w radiu X Vibe serwuje Post to Be od Omariana, Chrisa Browna i Jenny Aiko, bo skoro tytuł mówi, że tak być powinno, to pewnie tak jest. A dla i od tego, kto woli udawać, że nie czuje, jak grunt usuwa mu się spod nóg...

Pamiętasz rok 1982, kiedy świat oszalał na punkcie filmu E.T., bo każdy chciał wierzyć w miłego kosmitę z wielkimi oczami, podczas gdy w rzeczywistości prototyp lalki był tak przerażający, że ekipa filmowa regularnie dostawała zawałów na planie, a samą konstrukcję w końcu uznano za dzieło szatana, zamknięte w gumie i kablach. To jest ten rodzaj absurdu, który sprawia, że człowiek woli zostać w łóżku zamiast wychodzić do ludzi w X-Vibe, bo świat jest pełen dziwnych mechanizmów udających życie. Czasem mam wrażenie, że ta muzyka płynąca z głośników w czasie audycji to jedyny dowód na to, że nie zwariowałem do reszty w tym nocnym nightmare klimacie. Teraz Skiagu, Jost oraz Otto Walkes i ich Friesenjung w rytmie, który rozbuja nawet twoje demony w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: się.
1: Znowu wyciągasz mnie z otchłani trzeciej nad ranem w X-Vibe, żebyśmy razem pomęczyli się z tym całym światem. A skoro już tu jesteś, to posłuchaj o roku 1996, kiedy pewien szaleniec wpadł na pomysł stworzenia Tamagotchi, czyli małego plastikowego jajka, które zmuszało dzieciaki do sprzątania wirtualnych odchodów pod groźbą śmierci cyfrowego stworzenia, co było chyba najszybszą lekcją traumy w historii technologii, bo kiedy bateria padała, twój przyjaciel po prostu znikał w czarnej dziurze, zostawiając cię z wyrzutami sumienia i pustym plastikiem w dłoni. Prawdziwy obłęd w cenie kieszonkowego. A teraz lećmy w ten sam rytm, bo wilki w Moja Baby w X-Vibe właśnie wchodzą na antenę.

W roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze, co tłumaczy ten dziwny niepokój bijący z ekranu. Choć w Nightmark traktujemy to jako zwykły branżowy żart. W X-Vibe. Zanim znowu zaczniesz krzyczeć w rytm tego bitu, posłuchaj Will.i.am oraz Britney Spears w utworze Scream and Shout, serwowanym w X-Vibe.

0: Nie idź nigdzie. I tak nie masz dziś nic lepszego do roboty. Gramy dalej.
1: This generation rules the nation with Russian.

Znowu tu jesteś. I w zasadzie nie wiem, czy to dobrze świadczy o twoim zdrowiu psychicznym, czy po prostu o tym, że kawa smakuje lepiej w towarzystwie cieni. Bo skoro już tu siedzisz w X-Vibe, to posłuchaj o tym, jak w 1986 roku pewien gość wpadł na pomysł, żeby wypuścić na rynek lalkę o imieniu Teddy Ruxpin, która miała wbudowany odtwarzacz kaset i ruszała buzią w rytm bajek, co w teorii brzmiało uroczo, a w praktyce wyglądało jak opętana zabawka z horroru klasy B. Zwłaszcza gdy taśma się zaczynała i pluszak zaczynał powoli wyć w zwolnionym tempie, co idealnie pasuje do tego, jak życie potrafi nas zamknąć w klatce własnych oczekiwań. Więc teraz R-City oraz Adam Lawin i Locked Away w

słuchaj, Nathan z Koszar tutaj, właśnie montuję regał i mam taki wyrzut adrenaliny, że muszę usłyszeć, no wiesz, ten kawałek Belong Together od Mark Ambor, żeby dokończyć ten obłęd w Radio X-Vibe, bo inaczej to chyba wyjdę z siebie.

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, że aż słów

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

2002 roku ekipa filmu Ring wpadła na obłędny pomysł promocyjny i zostawiała kasety wideo w losowych miejscach, co w Night Market wywołuje tylko pusty śmiech, bo kto w ogóle oglądałby cudze nagrania z własnej woli, skoro dzisiaj i tak każdy ma w głowie totalny szum. Więc odpal ten beat, bo Andrzej Piaseczny i Robert Chojnacki lecą prawie do nieba w X-Vibe.

Jest druga w nocy, a twoje zmysły powoli odklejają się od rzeczywistości w czasie audycji. I to idealny moment i wspomnieć o roku 2007, kiedy to świat oszalał na punkcie wirtualnej piosenkarki Hatsune Miku, która nie istnieje, a jednak sprzedaje miliony płyt i wypełnia stadiony jako hologram, podczas gdy ty prawdopodobnie wciąż walczysz z bezsennością. To cyfrowe widmo z niebieskimi włosami udowodniło, że ludzkość potrzebuje idola, który nigdy się nie spóźni, nie zje niczego tłustego i nie powie głupstwa w wywiadzie. To prawdziwy obłęd, kiedy pomyślisz, że wielki bit generowany przez algorytmy potrafi wycisnąć z nas więcej emocji niż niejeden żywy artysta w X-Vibe. A teraz czas na T-Pain i Akon z ich Bartender w radiu X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Siedzenie w ciemnościach przy włączonym monitorze to sport ekstremalny, o czym wiedzieli już w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist, którzy na planie używali prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty z tamtych lat. Co w sumie wyjaśnia, dlaczego tak wielu ludzi czuło się podczas seansu autentycznie nieswojo. A teraz wyobraź sobie, że każdy bit w twoich słuchawkach to echo przeszłości, która wcale nie chce odejść, tylko czeka na odpowiedni moment, żeby wyjść z szafy w czasie audycji. Bo życie to przecież tylko seria absurdów przemieszana z rytmem, który w X-Vibe brzmi wyjątkowo niepokojąco. Więc poczuj ten ciężar, gdy Imagine Dragons w utworze Believer zaczynają wierzyć w coś, co dawno powinno być pogrzebane. W X-Vibe.

0: Wiesz, co jest w tym wszystkim najpiękniejsze? Że w roku 1998 twórcy gry wideo pod tytułem Tomb Raider wpadli na totalnie obłędny pomysł, żeby powiększyć biust Lary Croft o 150% przez zwykły błąd w kodowaniu, co stało się absolutnym fundamentem jej sukcesu, bo świat oszalał na punkcie pikselowej damy, która w zasadzie była tylko wypadkiem przy pracy programisty. Więc pamiętaj, że większość twoich życiowych osiągnięć to pewnie też tylko kwestia przypadku, w którym nikt nie zauważył błędu. A teraz czas na małą dawkę polskiej melancholii, w której facet śpiewa o byciu razem przez miesiąc, co w sumie brzmi jak bardzo krótki wyrok. Więc w X-Vibe leci teraz Ich Troje i Zawsze z Tobą Chciałbym Być, czyli klasyk, który w X-Vibe wybrzmiewa zdecydowanie za często.
1: Gaśka! Gaśka!
2: Przestań się drzeć! Ja tu serial oglądam!
1: Może pani poprosić Gaśkę?
2: Kaśka! Jakiś wariat z harmonią na dole cię woła! Maurycy? Co ty tutaj robisz o 7 rano?
1: Cześć! Piosenkę ci napisałem!

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu, gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

zamykamy ten cyfrowy grobowiec, bo słońce zaraz zepsuje nam cały klimat. A przecież w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do telewizji w Chicago, przerywając transmisję w najbardziej absurdalny sposób, jaki można sobie wyobrazić, zostawiając wszystkich przed odbiornikami z otwartymi ustami i kompletnym brakiem pojęcia, co właściwie zobaczyli. Bo w erze analogowej telewizji wystarczyło dysponować mocniejszym sygnałem, żeby zhakować rzeczywistość, co dzisiaj wydaje się tak uroczo prymitywne, że aż chce się płakać nad naszymi bezpiecznymi firewallami. Więc niech ten beat wybrzmiewa w twojej głowie jak echo tamtych szalonych czasów, a teraz Sia i Elastic Heart niech rozciągają twoją duszę do granic wytrzymałości w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: Jesteśmy X Vibe. Nie dziękuj.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

tu X-Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie, po prostu gramy muzykę.

0: Najserdeczniej dziękujemy!
1: Dzięki!
2: X-Vibe nie pyta, tylko gra.

To był The Last Song od Kummer i Freda Rabe w X-Vibe. Wiedziałeś, że Kummer tak naprawdę nazywa się Felix Brummer i zanim zaczął rapować, studiował historię i politykę? Czas na następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjadą Snoop Dogg, Charlie Wilson i Justin Timberlake. Zostań w radiu X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Marek z Piasieczna prosi o puszczenie tej nuty dla sąsiada z dołu, który od tygodni wierci w ścianach o świcie. Więc ten kawałek Aimil i Jetro pod tytułem I'm So Tired dedykujemy mu jako szczery komunikat o naszym wspólnym wycieńczeniu hałasem w Radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Marek z Poznania wysłał do szefa wiadomość o kończeniu projektu, ale telefon zmienił to w obietnicę kończenia obiadu, przez co teraz obaj udają, że nie widzieli tej wpadki. Więc, żeby trochę rozładować to napięcie, w radiu X-Vibe leci The Spirit of the Hawk od Rednecks, bo ten duch jastrzębia chyba najlepiej oddaje teraz wasz wspólny, pełen niedomówień lot nad biurową rzeczywistością. Dedykuję to Markowi dla jego szefa.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

To był Love Train w wykonaniu Holly Johnsona w X-Vibe, który swoją drogą przed karierą solową był grafikiem i projektował okładki płyt. Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę R.E.M. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi prywiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Marek z Żoliborza przesyła wiadomość dla swojego przyszłego ja, które pewnie znów o 3 rano zamówi pizzę mimo pełnej lodówki. Więc żeby pomodlić się o odrobinę silnej woli, w radiu X-Vibe leci I Pray od Blossom Child, czyli dedykacja od Marka dla Marka z przyszłości.

0: home.
1: Co był ein Traum od Bosef X Vibe. Wiedziałeś, że ten facet, zanim zajął się muzyką, pracował jako pedagog w domu dziecka? To już przeszłość. Czas na następne hity dla pokolenia X. A w głośnikach zaraz Collective Soul. Zostań z radiem X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Skoro jeszcze się nie poznaliście, to po co ci te 5 more hours? Przecież wiesz, że po 5 godzinach wspólnego słuchania tego radia i tak będziesz chciał zmienić stację. Radio X.

Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości. Skabarabadu, pindu,

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: and running.
1: Let's get it started. To był ambitny plan, ale po 3 minutach każdy wie, że lepiej po prostu give it up i wrócić do leżenia na kanapie. Takie życie w Radiu X Vibe.

To był Ausmacht Emilio. Wiesz, że ten gość zaczynał jako dziecięca gwiazda w niemieckich filmach? Następne hity dla pokolenia X. A teraz Will Young. Zostań w Radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Krzysiek z Piaseczna pisze wiadomość do swojej żony Magdy, że puszcza jej ten kawałek, bo po tym jak zepsuł się kran w kuchni i woda zalała całe mieszkanie, on dosłownie nie może już bez ciebie funkcjonować, bo tylko ty masz śrubokręt i wiesz jak zakręcić główny zawór w bloku. To był numer Without You od Davida Getty i Ushera, który Krzysiek z Piaseczna dedykuje swojej żonie Magdzie tutaj, w radiu X-Vibe, żeby pokazać, jak ciężko jest mepawić hydraulikę bez wsparcia ukochanej osoby.

najpierw brzoskwinia, potem plastikowy chłopak. Serio, ten playlista to jakiś kryzys egzystencjalny, a nie radio. Lepiej już nie będzie, więc po prostu słuchaj dalej w Radio X Vibe.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Jezu, Krystyna z Łękolo tutaj. Przepraszam, muszę odstawić te torby, bo zwariuję. Ale słuchaj, wciąż się trzymamy z Aśką mimo wszystko, więc puść proszę to, no, Beach od i Meredith Brooks, bo muszę to przeżyć na falach Radia X Vibe.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

To był Sex Bomb w wykonaniu Toma Jonesa i Moose T w X-Vibe. Wiedziałeś, że Jones naprawdę nazywa się Thomas Woodward i zanim został gwiazdą, pracował w fabryce rękawiczek? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Jonas Brothers. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

To był Blow Me, One Last Kiss, Pink w X-Vibe. Wiedziałeś, że Pink naprawdę nazywa się Alecia Moore, a swój pseudonim wzięła od postaci z filmu Wściekłe Psy? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz leci Amanda Lear. Zostań w radiu X-Vibe.

dostałem taką wiadomość od Marka z bloku na osiedlu leśnym, który dedykuje ten numer sąsiadowi z góry, bo najwyraźniej jego codzienne bieganie w ciężkich butach o 5 rano to właśnie to szczęście, o którym śpiewa Kylie Minogue w I Should Be So Lucky. Więc niech chociaż posłucha, jak to brzmi, kiedy ktoś inny robi hałas w Radiu X Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Najpierw kłamstwa w Love the Way You Lie, a teraz wybuchy w Boom Boom. Wygląda na to, że ktoś tu wreszcie przestał gadać i wziął się za konkretne demolowanie mojego mieszkania.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

To był Circle z Posta Malona w X-Vibe. Wiedziałeś, że gość ma ponad 70 tatuaży, w tym napis Stay Away nad brwią? To są następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdżają Sean Paul i Keisha Cole. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Alan z Kalisza tutaj. Sprzątam właśnie stare pudła z liceum i normalnie nostalgia mnie dopadła. Puszczajcie mi to Old Town Road feat. Billy Ray Cyrus od Lil Nas X, Billy Ray Cyrus, bo w Radio X Vibe przynajmniej nie czuć stęchlizny.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

skoro I don't wanna wait, to po prostu uciekaj, bo zaraz usłyszysz Never gonna say I'm sorry i znowu będziesz musiał słuchać moich nudnych wywodów. Życie to jednak niezły żart. W Radio E.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy, jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy, jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych, jak oddzielić nagle serce od rozumu, jak usłyszeć siebie.

Krzysiek z Ursynowa przesyła wiadomość do tego bota od fałszywych paczek, który zasypuje go powiadomieniami tak często, że chyba nawet w snach słyszy dźwięk przychodzącej poczty, więc dedykuje mu utwór Mła Lolita, bo skoro ten nadawca tak bardzo chce jego uwagi, to niech przynajmniej brzmi przy tym jak francuska gwiazda popu w radiu X-Vibe przy Alize z kawałkiem Mła Lolita dla wirtualnego kuriera od Krzysia z Ursynowa. Lecimy dalej z tym cyrkiem.

To był The Safety Dance od Men Without Hats, X-Vibe. A wiedziałeś, że wokalista Evan Doroszuk nagrał ten hit, bo w barze wyprosili go z parkietu za zbyt szalone tańce? Następne hity dla pokolenia X, czyli The Pointer Sisters, już wskakują na antenę. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Słuchaj, Brajanka z Torunia tutaj. W końcu mam chatę wolną i zero ludzi dookoła, więc puszczaj mi szybko, no. Tacz mi od 49 tysięcy, bo Radio X Vibe to jedyne miejsce, gdzie nie muszę nikogo udawać.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

0: Sunday what?
1: To był Friday w wykonaniu Riton, Nightcrawlers oraz Mufasa i Hype Man w X-Vibe. Czy wiesz, że Riton to w rzeczywistości Henry Smithson, który swoją karierę zaczynał od grania w garażowych zespołach punkowych? Następne hity dla pokolenia X, czyli za chwilę Booty Love. Zostań z radiem X-Vibe.

Dzień dobry. Nie, żartuję. To Radio X Vibe. Ja to szybko znam.

Najpierw briefing, żebyś nie zemdlał, a potem The Living Years, żebyś przypomniał sobie, jak szybko leci czas. Zegar tyka, a ty wciąż słuchasz tego samego w radiu X-Vibe.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

Chciałeś something just like this, a dostałeś Terra Promessa. Obiecana ziemia to w tym przypadku tylko kolejna przerwa na reklamy, których i tak nie słuchasz. Radio X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

To była Georgia Smith z Little Things, Gypsy Woman w X-Vibe. Wiedziałeś, że Georgia pracowała w McDonaldzie tuż przed tym, jak stała się sławna? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz leci Lady Gaga. Zostań z radiem X-Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Marek Sursynowa przesyła wiadomość dla kierowcy srebrnego Passata, który pół roku temu zajechał mu drogę na rondzie, bo wciąż pamiętam ten nerwowy ruch twoją wycieraczką i dedykuję ci utwór Don't Tellen od Jeremai i YG, żebyś wreszcie nikomu nie mówił, że niby masz pierwszeństwo. W radiu

po Lucid Dreams wchodzimy w Hills of Kathmandu. Niby zmiana klimatu, a w sumie to tylko inne nazwy na ten sam stan po trzech kawach. Odlatujemy w Radio X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

To była Irene Cara i Flashdance, What a Feeling w X-Vibe. Wiedziałeś, że Irene nagrała ten hit w jednym podejściu, bo była tak spięta, że chciała mieć to z głowy? To są właśnie następne hity dla pokolenia X. Zaraz Ed Sheeran, więc zostań z radiem X-Vibe.

to była Rihanna i Jay-Z z Umbrella w X-Vibe. Wiedziałeś, że Rihanna ubezpieczyła swoje nogi na $1 000 000? To są właśnie następne hity dla pokolenia X. Za chwilę wjeżdża nowa Space, więc zostań z radiem X-Vibe.

Słuchajcie, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej sąsiadce, która wreszcie przestała wycierać kurze z żyrandola szmatką, a zaczęła używać profesjonalnego, przemysłowego reflektora, żeby wypalić te pyłki w locie, bo jak śpiewają, trzeba wreszcie błyszczeć, a nie tylko udawać. To totalny obłęd, ale szanuję takie podejście do sprzątania. Więc leci Shine od Collective Soul dla sąsiadki od Marka. Niech ta jasność wreszcie zapanuje na klatce. W radiu

po Daylight słońce już dawno zaszło, więc pora na Young Folks, czyli czas, gdy jeszcze miałeś złudzenia i włosy na głowie. Totalny obłęd. Słuchasz Radio X.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: 18, czas do miasta, jak to ja czasem mówię, no dla niektórych spacer po mieście, a dla niektórych pozytywna dawka dobrej muzy, którą dzisiaj usłyszycie przy mikrofonie, oczywiście standardowo Aleksandra Drogokupiec. No i dzisiaj no coś znowu innego, no jak to dźwięki z taśmy, które przepływają przez różne, różnorodne dźwięki, bo tutaj u mnie nie ma nudy. I zawsze coś się odkryje. No właśnie, odkrywki muzyczne, które dzisiaj usłyszycie, będą bardziej takie, można powiedzieć, różnorodne i zmieszane, bo będzie miks różnych tajemniczych odkrywek, które słuchamy, kiedy inni śpią. Jak są tu jacyś ludzie, których mogę nazwać nocnymi markami, no to ręka do góry. Oczywiście zachęcam do pomarudzenia sobie tutaj w kąciku marudzenia u nas na stronie X-Vibe. Jak zjedziecie sobie na dół, no to możecie tam swoje pozytywne żale wyrzucić. Wyrzucić właśnie w to okienko, w którym zawsze coś się dzieje. I również możecie napisać, czy jesteście raczej nocnymi markami, czy osobami, które lubią słuchać muzyki w świetle dziennym. No tutaj mogą być opinie podzielone, jednak w nocy fajnie można naprawdę i przemyśleć pewnych dużo spraw i posłuchać fajnej muzy, ale też jest to dobry czas na pracę, bo wtedy jest taka przestrzeń na właśnie zrobienie sobie burzy mózgów. Coś w tym jest, prawda? Ktoś się ze mną zgodzi? No właśnie, no to teraz tak już płynąc ku muzyce, no to będzie pierwszy kawałek taki bardziej klubowy, elektroniczny, a może bardziej house. Mówię o tym dlatego, że właśnie ta muzyka lubi łączyć ze sobą gatunki. No i teraz usłyszycie, zaczniemy audycję od piosenki Missing zespołu Everything But The Girl. Jest to piosenka klubowa oczywiście, ale chciałam właśnie wam pokazać, że noc to nie jest tylko mrok i to jest coś takiego złego, bo mrok czasami jest kojarzony z czymś złym, a to nie jest prawda, bo to jest właśnie moment, kiedy właśnie można sobie pochillować do muzyki. Czasami jest tak, że właśnie ludzie w nocy dopiero zaczynają dzień. I no i właśnie chcę wam pokazać naszą audycją, że mrok może mieć swoje fajne barwy. No właśnie te barwy przepływają często przez audycję Dźwięki z taśmy i głównie moja audycja skupi się na takich bardziej nocnych klimatach, trochę brytyjskich, trochę elektronicznych, trochę retro. I tutaj jest dużo wszystkim, dużo we wszystkim jest tutaj, przez to, że no, posłuchacie trochę elektroniki, trochę retro muzyki, trochę kawałków właśnie takich z rocka alternatywnego, ale wszystko to ma swój klimat nocny. I jak ktoś już dłużej tu jest, to pewnie wie, że dźwięki z taśmy są takimi po prostu dźwiękami po zmroku. A więc dźwiękiem po zmroku posłuchacie teraz piosenki o tęsknocie, o nieobecności drugiej osoby, o czymś, co jest po prostu tęsknotą. I jest to piosenka z 1994 roku, oczywiście w remiksie Todda Terry'ego, który zrobił z tego taneczny house'owy remix. No i zapraszam was do rozpoczęcia tej godziny

0: X-Vibe. Radio po swojemu.
1: No i usłyszeliście naprawdę świetny przebój i powiem wam dobrze, że... A w sumie mogłyby być kamery w radiu. To byśmy wspólnie wszyscy tańczyli. I ja się tu przyznam. Przyznam się tutaj, że poruszam się do muzyki też mówiąc do mikrofonu, więc to nie jest moja tajemnica. Przez to, że zawsze staram się dobierać utwory, które... nie dość, że zmuszają do nie zawsze do myślenia, ale też czasami do po prostu poczucia dźwięku tego, który słyszycie w radiu, bo ja myślę, że właśnie na tym polega radio, nie do tego, żeby ugłębiać się w tekst, ale słyszeć dźwięk z radia. I myślę, że nawet dźwięk w radiu, w aucie na przykład, jak ludzie jeżdżą i słuchają radia, no to jest właśnie po to, żeby w tle słyszeć muzykę, która może nas odstresowywać podczas pewnej jazdy, albo na przykład jedziemy do pracy i chcemy po prostu przed pracą tak po prostu się trochę zregenerować, albo poczuć pozytywny taki vibe, który przepływa nas, kiedy słyszymy swoją ulubioną piosenkę w radiu, nie? Jak są tu jacyś kierowcy? Szaleni bądź nie, to też ręka do góry, powiedzcie, czy jeździcie jako szalony kierowca ze swoją ulubioną piosenką, czy może jednak nie. A pytanie do kierowców, czy lubicie piątki? No, to jest dzień, kiedy zaczyna się weekend, prawda? Piątek, weekendu początek. No, w takim razie dla osób, które kochają piątki i jeżdżą autem do swojej ulubionej piosenki, to może są tu fani The Cure. Friday I'm in Love. Yes. No i to jest piosenka, która jest z najbardziej pogodnych piosenek The Cure, więc to nie jest tak, że usłyszycie tutaj sam mrok zespołu The Cure, a właśnie ten mrok, który przepływa przez pozytywną część zespołu The Cure. I Robert Smith opisuje tutaj uczucie oczekiwania na piątek, kiedy wszystkie problemy tygodnia przestają mieć znaczenie, bo właśnie najważniejsze jest spotkanie tej ukochanej osoby. I sam Smith też mówił, że chodziło mu o charakterystyczne uczucie właśnie z czasów takich szkolnych, czy takich, gdzie była ekscytacja i poczucie wolności w tamtym momencie. Powiedziałam Sam Smith, Robert Smith, oczywiście jest Sam Smith, ale to nie jest ten wykonawca. I tak, to jest 92 rok, album Wish wydany w 92 roku i Friday I'm in Love ukazało się jako single w maju tego samego roku, więc to są lata 90, ale to jest naprawdę według mnie najlepszy kawałek zespołu The Cure. I powiem wam ciekawostkę, że Robert Smith uważał melodię za taką chwytliwą, że był przekonany, iż musiał ją nieświadomie od kogoś skopiować. Pytał znajomych i nucił im melodię, próbując ustalić, czy już gdzieś ją słyszał. No i nikt jej jednak nie rozpoznał. To tak jak my swoim znajomym robimy, jaka to melodia, jaką to melodię, i pytamy się, czy zna ten utwór po nutach. Się okazuje, że albo my źle nucimy ten utwór, albo słuchacz nie zna tego utworu. No i dodatkowo nagranie zostało przypadkowo lekko przyspieszone, co nadało mu jeszcze jaśniejsze, takie bardziej radosne brzmienie. A więc dla wszystkich miłośników piątków, którzy jeżdżą z muzyką The Cure i śpiewają na głos Friday I'm in Love, teraz jeszcze raz wykrzyknijcie Friday I'm in Love, The Cure.

0: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.
1: Tak samo bardzo uwielbiam piątki jak piosenkę Friday i I'm in Love. No i mam nadzieję, że każdy, kto jechał do pracy, dojechał spokojnie do pracy z tą piosenką, bo ta piosenka jest tak szalona, że można stracić koncentrację jadąc samochodem nie tylko do pracy, ale nawet do sklepu. No powiem, że ja raczej nie wiem, czy bym prowadziła auto słuchając muzyki, bo no, muzyka to jest dla mnie taki wyzwalacz dobrej energii i po prostu zawsze czuję, że nie da się inaczej, jak nie tańczyć do muzyki. No wiadomo, w aucie ręce są na kierownicy, a nogi też muszą być w tym, jakby tą częścią ciała, która też jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo, jeśli chodzi o kierowanie auta. Ale tutaj nie o kierowaniu auta, już przeszłam w ogóle w inną stronę. No dobra, to teraz już przechodząc z The Cure, przechodzimy do kolejnej takiej nocnej odkrywki. Tym razem Burial, którego już usłyszeliście w audycji Dźwięki z taśmy jakiś czas temu, ale nie usłyszeliście kawałka Archangel, który za chwilę usłyszycie, bo stwierdziłam, że pójdę w coś bardziej głębszego, jeśli chodzi o Buriala, bo już dwa utwory usłyszeliście, ale nie będę tak się powtarzać, bo trzeba też coś nowego, tak, odkryć. Nie zawsze musi być odgrzewany kotlet, więc tutaj kotlet będzie nowy. O czym jest Archangel? Nie odpowiada takiej linearnej historii, a raczej jest utwór o tęsknocie, o samotności, o potrzebie bliskości czy utraconej miłości, jak to takie utwory właśnie, które skrywają w sobie pewną głębię, a słyszymy tylko często dźwięki. No, Burial mocno przetworzył fragmenty wokalu, przez co głos brzmi niemal jak wspomnienie albo duch osoby, za którą się tęskni. I generalnie cały album Untrue jest zresztą mocno związany z nocną samotnością i melancholią, więc tutaj właśnie o to chodzi, że taki cel Buriala był taki, żeby właśnie zrobić z tego taki album, który kojarzy się z jego, w sumie może być to też jego samotność, którą przekłada na muzykę, bo tak często bywa. Rok 2007 to jest właśnie rok, kiedy powstał album Untrue. Jest to drugi album Buriala. Jest to jedna z najważniejszych płyt współczesnej muzyki elektronicznej i jest drugim utworem Archangel. No, ciekawostka, według relacji przytaczanej przez Apple Music Burial stworzył Archangel w około 20 minut, niedługo po śmierci swojego psa. Tak, brzmi to tragicznie, ale taka prawda. No i charakterystyczny wokal powstał z mocno zmienionych sampli R&B. No i Burial był też znany z bardzo nietypowego sposobu produkcji. Potworzył bez klasycznego sekwencera, korzystając z prostego edytora SoundForge i układając rytm głównie na ucho, więc no on bardzo lubił eksperymentować muzyką, dalej lubi eksperymentować muzyką, przez to też tydzień temu mówiłam trochę o muzyce eksperymentalnej, takiej różnorodnej, gdzie gatunki są pomieszane, bo taka muzyka jest dla mnie najlepsza. Ja po prostu mówię, że albo na całego, albo nie w muzyce. No i fajnie, że ta muzyka taka jest bardzo jego i tajemnicza, i taka właśnie fajna, zmysłowa, fajnie przepływająca przez nas, można powiedzieć. No i teraz ten utwór usłyszycie, szkoda, że w ogóle jest jeszcze tak jasno, bo ten utwór jest właśnie taki fajny, żeby właśnie po zmroku go posłuchać, ale spokojnie, niebawem jest jesień, to już będzie ciemno, chociaż dla niektórych to jest minus. Ale niektórzy lubią jesień. Ja jestem zwolenniczką takich pór roku jak wiosna, ale to co lubi. A więc zaczynamy Burial Archangel.

0: Słuchasz nas? W porządku. Radio X Vibe.
1: I to był właśnie Burial ze swoją piosenką Archangel. No, powiem wam, że dla mnie tutaj w ogóle nie ma żadnego smutku. Ja nie odczuwam w ogóle żadnego smutku, słuchając jego muzyki, tylko czuję się zrelaksowana. I może o to chodzi, żeby właśnie ten smutek, który może odczuwał Burial, tworzyć smutek, bo tekst nie jest w głowie. Mam tutaj jednego właśnie ludziom przekazać coś, co relaksuje na pewien sposób, bo ja zawsze czuję przepływ fajnej energii, jak słucham Buriala. I też lubię jego takie dźwięki typu deszcz w tle, czy pewne szumy, które on właśnie miesza w tej muzyce. To jest genialne, to co robi Burial, bo on jest niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju. Kiedyś wam wspominałam chyba, że tak ciekawostkowo, że były podejrzenia, że to jest Banksy, bo obydwoje są takimi tajemniczymi postaciami z tej strony takiej brytyjskiej. No aczkolwiek no, nie można tak wierzyć w też wszystkie teorie spiskowe, bo jakbyśmy wierzyli, to byśmy byli za bardzo łatwowierni, a to nie tędy droga. Trzeba zawsze sprawdzać pewne informacje, tak jak dziennikarz musi rzetelnie oceniać pewne jakieś artykuły, to tak samo. Nie zawsze rzecz, sytuacja opisana musi być taką prawdą. A teraz David Lynch, który już był w audycji Dźwięki z taśmy. Była nawet jego audycja cała poświęcona jego muzyce. No bo on tworzył oczywiście filmy, niestety już go z nami nie ma, ale muzykę też robił naprawdę świetną i ja w ogóle, tak powiem wam szczerze, muszę się tu przyznać, że ja odkryłam jego muzykę dopiero po śmierci. Ja wiem, że to brzmi no, trochę pół żartem, pół serio to mówię, ze względu na to, że jak się uwielbia jakiegoś reżysera, to nie zawsze się płynie w stronę muzyczną, kiedy oglądam kogoś filmy. Ja jestem fanką Jarmusza, filmów Jarmusza. David Lynch jest chyba na drugim miejscu, chociaż w tej trójce na pewno jest. To też Jarmusza muzyki nie słuchałam, a wiem, że gdzieś tam ta muzyka u niego też istnieje i muszę też zajrzeć, no bo kurczę, nie wypada tak, nie? Jak się ma swojego ulubionego reżysera. No, później będę się wstydzić za swoją tutaj niewiedzę muzyczną dobrego reżysera, ale też, no, jak widać, dobrego muzyka, jakim był David Lynch. No i utwór I Know. No, jest to mroczny utwór. Tak, tutaj powiem tym razem, że jest mroczny i tutaj nie będę owijać w bawełnę, że ten utwór nie jest mroczny, no bo jest, ale bardziej buduje nastrój niż taką konkretną historię. Tekst jest dosyć tajemniczy. Jest o takim uczuciu intensywnym, o pragnieniach naszych i o tym, co możemy wiedzieć o drugiej osobie nieznającej. No i to jest bardzo lynchowskie brzmienie, czyli trochę elektroniki, trochę pogłosów, atmosfery niepokoju, bluesa. On bardzo lubi właśnie eksperymentować muzyką i to właśnie za chwilę usłyszycie w utworze I Know, który już słyszeliście. Jeśli ktoś jest nowy w tej audycji, no to dla niego jest niespodzianka i zagadka. I ciekawostka, Lynch nie tylko napisał i wyprodukował muzykę, ale również też sam śpiewa. No i właśnie w piosence I Know jego głos jest mocno przetworzony, dzięki czemu staje się właściwie kolejnym instrumentem do tego wszystkiego. I album nagrywał ze swoim wieloletnim współpracownikiem, inżynierem dźwięku Deanem Harleyem. I powiem tak po lynchowsku, zapraszam do niezłej piosenki, która zabrakło mi słowa. Chciałam powiedzieć coś zabawnego, ale zabrakło mi jednak tego żartu tutaj w tym momencie, więc przyznaję się. Ale po lynchowsku zapraszam do piosenki I Know Davida Lee.

0: Radio X-Vibe.
1: No powiem wam, że mężczyzna też może mieć zmysłowy głos, jaki miał David Lynch i nie tylko kobieta. Więc proszę tu pamiętać, że mężczyźni też mają naprawdę zmysłowe głosy. Mieliście tego przykład przed chwilą. I know, Davida Lyncha naprawdę jest piosenką, która no, ma w sobie naprawdę dużo takiej fajnej energii. A teraz przejdziemy w ogóle w inną piosenkę całkowicie, ale też piosenkę, którą ja słucham, jak inni pewnie śpią, tak myślę, bo znam też osoby, które w ogóle idą spać o 20. Ja tego nie rozumiem. Oczywiście nie neguję tego, bo każdy ma swój tryb bycia i życia. Ale ja po prostu nie potrafię tak szybko zasnąć. Akceptuję to u siebie, bo ja bardzo lubię siedzieć długo. Oczywiście nie przesadzam z tym. Dbam o swój tryb życia i zdrowia, żeby nie zasypiać w ciągu dnia. Ale jest to czas, kiedy naprawdę lepiej mi się nawet pracuje przy niektórych rzeczach, albo nawet tworzę pewne rzeczy. Nawet powiem wam, że jak tworzę playlisty, to zazwyczaj te playlisty właśnie powstają o późniejszych godzinach, bo wtedy mam taką właśnie wewnętrzną wenę do tworzenia tych playlist. A teraz zespół DXX z remiksem Jamie XX. Oni tworzyli kiedyś razem, bo Jamie pochodzi z zespołu DXX. Powiem wam też tak ciekawostkowo, że dokładnie w 2017 roku byłam na Open Airze. No to był cudowny czas. Naprawdę dobrze wspominam te czasy, bo to były jeszcze czasy trochę takie nastąpione. Byłam młodszą osobą, która wspomniała na Open Air. To było przed chwilą, a minęło już kilkanaście lat. I właśnie wtedy, w tamtym momencie był na scenie DXX zespół, więc do dziś pamiętam chyba najbardziej, tak najmilej przypomina mi się ich koncert. Bo oni naprawdę mają taką sceniczną charyzmę, którą potrafią przenieść na ludzi, którzy śpiewają i tańczą. Oni nie muszą, wiecie, robić jakieś łupanki, tylko oni robią taką muzykę, która jest elektroniczna, do której można tańczyć, się poruszać, ale też po prostu chillować. To jest super. A jeszcze lepszy jest remix z Jamie XX, który zaczął jeszcze w ogóle oddzielnie tworzyć muzykę. O czym jest utwór? Utwór jest o utraconej relacji i nadziei, że druga osoba jeszcze wróci, bo no to jest taka nadzieja na przyszłość, bo czasami tak to się mówi, że jak była gdzieś tam pierwsza miłość, no to ona już zostaje w głowie na zawsze i te osoby właśnie gdzieś mają taką nadzieję na to, że gdzieś tam jeszcze ich drogi się skrzyżują. No i właśnie tak o tym trochę ten utwór mówi. No bohater był przekonany, że miłość można niejako odłożyć na później, ale zaczyna rozumieć, że mógł stracić tę osobę na dobre, nie? Że po prostu on coś schrzanił i nie może tego naprawić. No niestety czasami trzeba ponieść swoje konsekwencje za swoje czyny i trzeba po prostu być bardziej autorefleksyjnym, zanim coś się zrobi. A my ludzie też mamy prawo mieć swoje granice i po prostu nie dać nas niszczyć wewnętrznie. I tak samo fajnie tutaj w tym utworze. No, ten utwór nie jest negatywny, ale przepływa trochę słodko-gorzki smak przez tą właśnie melodię. I o to chodzi. Bo utwór jest bardziej klubowy i euforyczny, ale z drugiej strony też pozostaje w nim słodko-gorzki smak. Piosenka On Hold wyszła w 2016 roku, ale znalazła się na albumie I See You w 2017 roku, właśnie wtedy, kiedy był Open Air. Ja się bardzo cieszę, że wtedy była ta piosenka, bo nie wyobrażam sobie jej nie słuchać na żywo, bo tak naprawdę chyba, no nie mówię, że tylko DXX tam pojechałam, ale chyba najbardziej tak wspominam ten zespół do dziś. ze swoim występem. I ciekawostkowo, Jamie XX jest oczywiście członkiem The XX, tak jak mówiłam, ale też jest producentem oryginału, więc w praktyce no, zremiksował własny zespół i własną produkcję. A w remiksie zmienił połamany rytm oryginału na mocne 4x4, tworząc znacznie bardziej klubową wersję. Jak ktoś wie, no to tak bardziej się zna na produkcji muzyki, to będzie wiedział, o co chodzi w tym takim oryginale. A więc zapraszam Was na chwilę takiego momentu 6-minutowego elektroniczno-chillowego momentu.

0: X-Vibe. Słuchasz, bo masz gust.
1: O, ja coś tu czuję, że dużo osób popłynęło z tym utworem i czy nie mam racji? No, ja też popłynęłam w tym 2017 roku, tyle że na żywo i nie żałuję, bo to był wspaniały moment, a utwór naprawdę jest utworem, który właśnie dobrze je słuchać, jak wszyscy śpią. I może są osoby, które teraz właśnie robią drzemkę o godzinie 18.45, ale jak wstaną, to zobaczą, jaka piosenka ich ominęła w radio X-Vibe. A teraz utwór zespół Massive Attack, który zawsze wracam do Massive Attack, przez to, że ja też bardzo ich lubię, ale nie chcę powtarzać się i to jak mówiłam wcześniej, odgrzewać kotleta, więc kotlet będzie nowy i piosenka, raczej odkrywka muzyczna dzisiaj będzie czymś nowym, bo Inertia Creeps jest to utwór, który nie jest taki głośny jak Angel, który miał być w tej audycji, ale celowo go nie wrzuciłam, bo stwierdziłam, że trzeba coś nowego dotknąć, a nie tylko słuchać w kółko jak zdarta płyta jednej piosenki. Chyba rozumiecie mnie, co ja? No właśnie, no Inertia Creeps jest utworem, jak słyszycie, no takim strasznym, bo Creeps. No, coś w tym jest, jak to się mówi, ale coś jest creepy. No to może ten utwór też być creepy. No trochę powiem wam, że jest, jak się go słucha. Bo ogólnie jest to jeden z najbardziej mrocznych, ale też zmysłowych utworów Massive Attack, bo można łączyć mrok ze zmysłowością? Oczywiście, że można. Jak to jest ludzka złożona natura, tak samo może być utwór złożony jak człowiek. Robert 3D Del Naya napisał tekst o pożądaniu niewierności i związku, który powoli staje się niestety taki niezbyt zdrowy. No i sam tytuł można rozumieć jako bezwładność, która się wkrada tutaj w coś, co niezbyt idzie w taką zdrową stronę. No, utwór ma w sobie jednocześnie erotyczne napięcie, a z drugiej strony poczucie zagrożenia, więc tutaj można trochę poczuć takiej intensywności w tym wszystkim, ale taki utwór jest fajny, żeby właśnie go gdzieś tam w pewien sposób poczuć, kiedy słuchamy muzyki, bo to chodzi w sumie w muzyce. I utwór powstał w 1998 roku na albumie Mezzanine. No ta sama płyta, z której pochodzą Teardrop i Angel i Inertia Creeps, została później wydana jako singiel. No ciekawostkowo wam powiem jeszcze, że jest w tej piosence taki charakterystyczny, hipnotyczny rytm utworu, który był inspirowany muzyką turecką. No i ten Del zainteresował się tamtejszymi rytmami podczas pobytu w Stambule i wykorzystał ich charakter przy tworzeniu Inertia Creeps. No i tu właśnie ten nietypowy puls sprawia, że kawałek brzmi inaczej niż klasyczny trip-hop, bo jest w tym coś takiego ciekawego. Jeszcze wam powiem tak bardziej filmowego, bo stwierdziłam, że czasami dorzucę wam jakąś taką polecajkę na deser, jak coś ciekawego będę wiedziała. Utwór pojawił się w thrillerze Stigmata z 1999 roku z Patricią Arquette i Gabrielem Barneyem. No i powiem wam, że to jest bardzo fajne, bo utwór jest mroczny, niepokojący, jak brzmienie Massive Attack, więc bardzo pasowało do atmosfery filmu. Ja uwielbiam thrillery. Powiem wam, że kiedyś lubiłam dramaty, ale teraz jak bardziej tak odgrzebałam się filmowo, to bardzo lubię thrillery psychologiczne. Uwielbiam naprawdę, bo lubię takie zagadki różne, więc sama muzyka w ogóle w filmie jest dla mnie czymś, co jest dla mnie najważniejsze, właśnie ta wizualna i dźwiękowa warstwa. Niedawno wróciłam z festiwalu filmowego, więc obejrzałam też różne filmy i zawsze patrzyłam najbardziej na aspekt właśnie wizualny i dźwiękowy. No niestety nie obejrzałam tego filmu, przyznam się, ale już jest na mojej playliście filmowej, więc zapraszam was jeszcze raz. Massive Attack, Inertia Creeps.

0: gdziekolwiek chcesz. X-Wai.
1: Już gra.
2: I to był Massive Attack z utworem Inertia Creeps. Totalny miód dla uszu. Te gitary, ten taki mrok, który wcale nie jest zły w tej piosence, właśnie przepływa przez niego coś takiego fajnego, co trudno wytłumaczyć. I to właśnie w piosenkach jest fajnie, nie wszystko podane tak. Teraz artysta, którego już z nami nie ma od dawna, Michael Jackson, z utworem Thriller. Bardzo lubię ten utwór i myślę, że to jest chyba jeden z moich ulubionych kawałków Michaela. I jest to fajne w tym, że on jest mrocznym utworem, takim normalnie przystosowanym do święta Halloween, ale z drugiej strony jest taki taneczny bardzo, więc fajnie zrobić z takiego utworu mrocznego zabawę też, co właśnie dokonał Michael Jackson w swoim naprawdę też przebojem, no bo ten utwór był przebojem nawet często puszczanym w radiach. To właśnie muzyczny horror, tak opisujący noc, podczas której bohater i dziewczyna zostają otoczeni przez potwory i przerażające stworzenia. No i to jest właśnie ten moment, w którym jest ten sporo zabawy. No i Michael wykorzystuje klimat horroru jako metaforę strachu, czy też napięcia. Trochę też tego flirtu widać w tym utworze. No i bohater straszy dziewczynę, a jednocześnie zapewnia, że można ją chronić. I tak on miał ochronić się w tym teledysku, więc to jest takie trochę sprzeczne, ale właśnie fajną zrobili tutaj mieszaninę w tym utworze. Oczywiście zachęcam do obejrzenia teledysku, który jest niezwykle ważny dla tego wszystkiego, bo to jest trochę taki właśnie moment i nawiązanie do filmu. Bo w 1983 powstał prawie 14-minutowy Michael Jackson's Thriller, wyreżyserowany przez Johna Landisa, twórcę An American Werewolf in London. I to jest bardziej krótkometrażowy film niż zwykle teledysk. I Michael zmienia się w wilkołaka, a później pojawia się zombie i słynny zbiorowy taniec. Także to jest naprawdę fajna mieszanina, chaos wszystkiego, zrobiony w świetny artystyczny performance. Powiem wam, że film kosztował aż około $500,000, co było wtedy ogromnym budżetem jak na teledysk, no i jego sukces miał gigantyczny wpływ na MTV i pokazał, że teledysk może być pełnoprawnym wydarzeniem filmowym. Można? Można. No, 82 rok to był właśnie ten rok, gdzie powstał album Thriller, no i sam utwór został wydany jako singiel w 83 roku, jako album Thriller stał się najlepszym sprzedającym się albumem w historii muzyki, więc mi to nie dziwi. Takim mrocznym akcentem powiem wam, jak Michael Jackson by to powiedział, Thriller.

0: Radio X-Vibe.
1: O matko, ale ja się wystraszyłam tej piosenki, naprawdę była przerażająca. A tak niepoważnie, nie ma czego się bać. Ten utwór właśnie w ogóle nie był strasznym utworem. To oczywiście był taki żarcik, który miał być skierowany w stronę piosenki, która miała być straszna, a w ogóle nie była. No ale czeka mnie jeszcze film, w którym była piosenka Massive Attack i tam zobaczymy, jak thriller został poprowadzony. Ja bardzo lubię takie rzeczy, które są niby straszne, ale nie są, więc mnie ciężko przestraszyć, jeśli chodzi o jakikolwiek horror czy thriller, bo po prostu lubię, tylko że nie zawsze wszystkie są horrory smaczne, jeśli chodzi o warstwę wizualną, ale co do muzyki, no to właśnie thriller, tak jak mówię, z piosenką połączoną z mrokiem i z zabawą. I czy pamiętacie może film Dzisiaj 10, jutro 30? Pomyłka. Dziś 13, jutro 30. Blisko, ale no już ta bohaterka właśnie Jennifer Garner i Mark Ruffalo właśnie w tym filmie, który no, był świetną i zabawną komedią romantyczną. Właśnie po że oni zatrzymali naprawdę właśnie z piosenki Michaela Jacksona w tym filmie i właśnie Jennifer, ta bardziej energiczna, zaprosiła nieśmiałego Marka na parkiet i zatańczyli później razem, pokazując, że obydwoje potrafią być naprawdę śmiałymi ludźmi właśnie na tym parkiecie i ten utwór thriller doskonale to pokazał. A teraz zapraszam Was na kolejną dawkę muzyczną, tym razem z The Cranberries z utworem Dreams. No, powiedziałabym, że on też jest taki trochę bardziej otoczony muzyką, dźwiękiem takim mniej wesołym. Ale o czym jest? No właśnie, jest to pierwszy utwór taki naprawdę intensywny, jeśli chodzi o tekst, bo jest o intensywnym zakochaniu. I Dolores, której niestety już z nami nie ma, napisała ją o uczuciu, które sprawia, że wszystko nagle wygląda inaczej. Człowiek jest szczęśliwy, podekscytowany, ale też trochę oszołomiony tym, co się z nim dzieje. No właśnie to jest ten moment, kiedy już wchodzą jakieś tam emocje do pewnego związku, to dzieje się intensywnie i właśnie o tym mówiła Dolores. W przeciwieństwie do wielu późniejszych, w ogóle jeszcze późniejszych utworów The Cranberries, Dreams jest bardzo takim romantycznym utworem i pełnym nadziei. I w roku 93 właśnie powstał album, debiutancki album Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? I to jest pytanie właśnie. I sama piosenka została po raz pierwszy wydana jako singiel już w 92 roku, a następnie ponownie w 94 po sukcesie Linger. Ciekawostka jeszcze taka dla Was. To, że charakterystyczny finał utworu zawiera bezsłowny, niemal celtycki śpiew Dolores, więc usłyszycie jej piękny śpiew i towarzyszy jej Mike Mahoney, ówczesny chłopak Dolores. Jej niezwykły sposób przechodzenia między właśnie delikatnym głosem a charakterystycznym zawodzeniem stał się później jednym ze znaków rozpoznawczych The Cranberries, więc ja uważam, że jak ktoś mówi, że ktoś ma na przykład, nie wiem, spokojny głos, czy niski, to nie znaczy, że on nie może mieć takiego potężnego głosu, bo głos to jest bardzo uniwersalna sprawa. Można nim się bawić, można coś powiedzieć ciszej, ale można się wydrzeć na całą salę. I nie wiem, czy też tak macie, może to są słuchacze, którzy, nie wiem, śpiewają, czy też właśnie mówią do mikrofonu, czy lubią śpiewać sobie pod prysznicem, no to też pewnie potrafią gdzieś tam modulować swoim głosem. I ja bym tutaj się darła, ale nie chcę Wam rozwalić uszu. Ciekawostka jeszcze taka, że film Dreams pojawił się w wielu filmach, film Dreams, piosenka Dreams pojawiła się w wielu też filmach, więc tym bardziej, że jak ktoś oglądał You've Got Mail, film z 1998 roku, to będzie wiedział, co to jest za utwór w tym filmie, albo też Boys on the Side. Tak więc zapraszam Was do posłuchania piosenki, która pozwala nam też pamiętać o wspaniałej artystce, wokalistce Dolores, która zostawiła po sobie naprawdę wspaniały kawał dobrej roboty artystycznej.

0: Radio X-Vibe.
1: Jaki to był z jednej strony delikatny, z drugiej potężny głos Dolores. A teraz przechodzimy do męskiego głosu, czyli uwielbianego Phila Collinsa, który naprawdę zostawił, nie chcę mówić, że zostawił, bo to brzmi dwuznacznie, ale zrobił naprawdę dużo dobrej muzyki. Na pewno znana wam piosenka In the Air Tonight jest utworem takim właśnie z jednej strony nocnym, ale bardziej dla mnie takim romantycznym utworem, mimo tego, że jest to mroczna piosenka o złości, rozczarowaniu, poczuciu zdrady. I słychać nawet po takim głosie, tak jakby sam Phil przechodził przez to, więc możliwe, że to są jego jakieś prywatne doświadczenia przerzucone na piosenkę. I wtedy łatwiej mu naturalnie po prostu przenieść to na swoją artystyczną tutaj formę. Utwór powstał w 1981 roku na albumie Face Value, jako pierwszy solowy album Phila Collinsa In the Air Tonight, i było to jego był to jego taki debiut jako solowy singiel. I ciekawostka. Oczywiście to jest ten moment, który usłyszycie z perkusją. To jest tak około może trzeciej minuty, bardziej czwartej, gdzie utwór eksploduje jednym z najbardziej rozpoznawalnych wejść perkusyjnych w historii popu. No, brzmienie powstawało dzięki technice gate reverb, która daje bębną taki potężny, urywający się pogłos. Co zobaczycie, więc jak ktoś się interesuje właśnie muzyką tak głębiej, może od strony produkcyjnej, to będzie miał gate reverb, a jeśli nie, no to ciekawostkę odnośnie do efektu muzycznego dla takie ciekawostki też dźwiękowe, no to ten efekt miał ogromny wpływ na brzmienie muzyki w latach 80., co też duży i taki pozytywny wpływ miało na piosenkę In the Air Tonight. Jest też słynna miejska legenda, że według której Collins miał widzieć człowieka tonącego, a ktoś stojący obok odmówił pomocy. No i później miał zaprosić tę osobę na koncert i zaśpiewał jej In the Air Tonight. Nie, to nieprawda. To nieprawda. Collins wielokrotnie dementował tę historię, więc tak, teorie spiskowe były też dopisywane do tej piosenki, ale stwierdziłam, że wam powiem coś, co nie jest prawdą, po to, żebyście zobaczyli, jak łatwo dopisywać sobie jakieś teorie spiskowe i ludzie naprawdę wierzą we wszystko, co przeczytają i co usłyszą, więc nie ma, tak jak mówiłam wcześniej, nie zawsze warto być łatwo wiernym w historie wymyślone przez ludzi w internecie, bo dużo jest nieprawdy po prostu. Jeszcze odnośnie do filmu, też polecajkę tu wam sprzedam, taką filmową, no bo piosenka stała się niezwykle mocno związana z Miami Vice w 1984 roku, no i wykorzystano ją w pilotażowym odcinku podczas nocnej jazdy Crocketta i Tubbsa Ferrari przez Miami, więc polecam sobie też w ogóle obejrzeć, żeby zobaczyć, jak to wygląda w filmie. Również w filmie The Hangover, pamiętnej scenie, w której Mike Tyson gra na perkusji przed słynnym wejściem bębnu, więc myślę, że bardziej w tym The Hangover zobaczycie, jak utwór wpisuje się w film, w warstwę audiowizualną, bo no, jak tu jest gra na perkusji, a perkusja jest w tym ważnym momencie w piosence In the Air Tonight, więc dlatego warto bardziej ten film sobie zobaczyć. A teraz zapraszam na 5-minutową zmysłowo-mroczną muzyczną kąpiel z Philem Collinsem.

0: Radio X-Vibe.
1: No to był naprawdę potężny utwór, potężny głos Phila Collinsa. No i niezwykle emocjonalny, więc tak, w tym utworze można oprócz tej gdzieś takiej pobocznej romantyczności zobaczyć taką

muzycznym ogólnie, nie tylko muzycznym, ale muzycznym, tak, muzycznym freakiem, dlatego że też lubię tak głębiać się w technikę gate, reverb i takie różne inne rzeczy związane z muzyką. I no tak naprawdę dużo ciekawostek też odkrywam właśnie robiąc te audycje, więc to nie jest tak, że ja przychodzę tutaj i wszystko walę z kieszeni, ale też zdobywam dużą wiedzę i czuję się mądrzejsza dzięki tym audycjom. Nikt tego nie słyszał, ale jednak. Ale dobra, już koniec tego bezsensownego mówienia, bo znowu wracamy do zespołu The Cure, który postanowiłam dzisiaj wam puścić drugi raz, utwór Close to Me. No, jest to utwór, na pewno nie jest taki, nie jest takim utworem, przez który spowodujemy wypadek samochodowy, jak przy utworze Friday I'm in Love, ale też jest fajnym utworem, bo nie jest aż takim mrocznym, jak to The Cure na przykład pokazuje ten swój taki duży mrok przy utworze Elon. No, jest to piosenka o nerwowym oczekiwaniu na bliskość z drugą osobą. Może nie chcę powiedzieć nerwowym w takim sensie negatywnym, ale może coś takiego, że po prostu bardzo chcemy z kimś być, a nie zawsze gdzieś tam życie prowadzi w tą stronę i tutaj jest takie pragnienie bliskości, która zamiast wywoływać przyjemność, wywołuje niepokój i napięcie. No i Robert Smith opisywał ją jako związaną z poczuciem, że coś ważnego zaraz się wydarzy, ale nie ma pewności, czy rzeczywistość dorówna temu, co wcześniej wyobrażaliśmy sobie w głowie, czyli mamy coś w głowie, ale to niestety nie urzeczywistnia się. Stąd jednocześnie romantyczny i dziwnie niepokojący taki klimat w tej piosence, jak to The Cure. Rok i album powstania to jest 85 rok, The Head on the Door. I Close to Me to jest utwór, który był jednym z singli z tej płyty, stał się jednym z bardziej rozpoznawalnych utworów The Cure. Ciekawostka. Charakterystyczny rytm tworzą m.in. klaskanie w utworze, takie odgłosy kroków i bardzo też oszczędna, tutaj już tym razem oszczędna, nie jak u Phila Collinsa, że walną tą perkusją tak, że wszyscy słyszeli, ale bardzo dobrze, więc tutaj nie ma tych takich odgłosów, no bo to jest inna w ogóle piosenka, więc moim zdaniem tutaj nie ma co eksperymentować z jakimiś takimi dźwiękowymi technikami, no bo ta piosenka naprawdę sama w sobie jest fajna z tym klaskaniem i z odgłosem kroków. Uwierzcie mi. Uwierzycie może zaraz, może nie. Jak posłuchacie. No w takim razie nie zatrzymuję was. No po prostu rozkoszujcie się kolejną piosenką wspaniałego The Cure.

0: Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy.
1: The Cure, Close to Me. No nie wiem, która piosenka już była lepsza, czy ta wcześniejsza, czy ta, bo to są dwie moje ulubione nuty The Cure. Tak, wolę te bardziej takie dynamiczne, bo ja generalnie bardziej się uspokajam do muzyki takiej z przytupem. Dlatego niektórzy ludzie są zdziwieni, jak mówię im taką ciekawostkę, że ej, a wiesz, że muzyka techno uspokaja ludzi? I ktoś jest taki zdziwiony, że jak? Dlaczego w ogóle? No właśnie to jest coś takiego, że jak człowiek porusza się do takiej muzyki, no to gdzieś dostaje taką oksytocynę i tą dopaminę, której potrzebuje i myślę, że w ten sposób ten organizm i w ogóle ciało człowieka jest takie po prostu rozluźnione. I może coś w tym jest, dlatego zachęcam też do słuchania takiej muzyki, nie tylko powolnej, ale też takiej dynamicznej bardziej. Oczywiście to jest wybór, ale zachęcam do spróbowania czegoś nowego i nie zamykania też się właśnie w jednym gatunku muzycznym, bo czasami takie mniej słuchane lub takie powiem niekonwencjonalne gatunki są ciekawe. A teraz coś innego w ogóle. Już The Cure za nami dzisiaj niestety. Nigdy nie mów nigdy. The Cure oczywiście wróci na antenę X-Vibe w audycji Dźwięki z taśmy. Utwór teraz taki, który jeszcze nie leciał, ale usłyszeliśmy już Uncle. Zespół, znaczy zespół w sumie taki, można powiedzieć, projekt stworzony przez Jamesa Lovella i DJ-a Shadowa. Tak to oni właśnie stworzyli ten projekt. No i piosenka Celestial Annihilation, która opowiada, a bardziej nie opowiada, ale buduje atmosferę muzyczną, która jest takim zagrożeniem, chaosem i czymś takim monumentalnym, a niemal też apokaliptycznym. No jest to utwór przede wszystkim instrumentalny i filmowy, więc nie ma takiej klasycznej utworu historii. Tak już tutaj miałam słowo, tak? Nie ma historii, tylko opowiada, że tak bardziej właśnie dźwiękiem. I tytuł można przetłumaczyć jako taka niebiańska z jednej strony, kosmiczna zagłada. No i słyszymy tutaj bardzo ciężki beat, ale też smyczki i napięcie, które narasta, i to jest bardzo fajne właśnie w tej piosence, bo to tak prowadzi do takiego właśnie trochę dystopijnego thrillera w tej piosence. No nic dziwnego, no bo w ogóle to jest debiut Uncle, bardzo kultowy w science fiction. No i rok powstania 98, to jest właśnie moment, kiedy powstało to. No i właśnie z tej samej płyty też Robert in Your Headlights z Tomem Yorkiem powstało oraz Lonely Soul z Richardem Ashcroftem, więc to jest bardzo bardzo ważny projekt. Jeszcze taka ciekawostka, zanim usłyszycie, to w science fiction było niezwykłym połączeniem trip-hopu, hip-hopu, elektroniki i muzyki filmowej, więc no, DJ Shadow w bardzo dużej mierze budował muzykę z sampli, więc to jest imponujące jak dla mnie. I właśnie Celestial Annihilation wyróżnia się tym, że nie ma, potrzebuje żadnego wokalisty, żeby było naprawdę zajebiste. Więc zapraszam Was do posłuchania tej piosenki po raz pierwszy w audycji Dźwięki z taśmy.

0: To jest Radio X-Vibe.
1: A teraz piosenka o tym, że słowa potrafią zepsuć coś, co w ciszy jest doskonałe. Lata 90. i jedna z najważniejszych płyt Depeche Mode. Tak, to są depesze, na których zapewne czekaliście. A więc jeśli chodzi o tą doskonałą ciszę, no to doskonale mogą tylko ją pokazać depesze z piosenką Enjoy the Silence. To dzisiaj tak naprawdę na deser.

0: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.
1: Można nie lubić jakiejś swojej ulubionej potrawy bądź fast fooda, ale chyba nie da się nie lubić Depeche Mode. I to właśnie był utwór Enjoy the Silence, który jest doskonałym klasykiem. A teraz uwaga. Znacie to? Nie wiem, czy dobrze w ogóle to odwzorowałam, ale tak, to jest dźwięk, który jak już słyszycie i dobrze to odwzorowałam, to dobrze znacie Susan Vega, Dan A i Tom Steiner z właśnie piosenką, którą przed chwilą wam próbowałam zanucić. Jest to utwór po pierwsze genialny w swojej prostocie, a po drugie to, że opisuje zwykły poranek w nowojorskiej restauracji, gdzie siedzi przy stoliku i pije kawę właśnie Susan. Obserwuje ludzi, zagląda do gazety i patrzy przez okno. No i pod tą codziennością kryje się jednak samotność i poczucie bycia obserwatorem świata, a nie jego uczestnikiem. Nawet nie trzeba być tą osobą, która siedzi sama, ale też wśród ludzi. Ta samotność się coraz większa, więc to bardzo fajnie pokazuje ta piosenka. W ogóle powiem ciekawostkowo i może niektórzy wiedzą, że była niestety ostatnio Susan Vega właśnie na koncercie we Wrocławiu w Narodowym Forum Muzyki. No niestety ja tam nie dotarłam w ogóle, ale przez to, że no te bilety trochę były w takiej cenie niedogodnej, powiedziałabym. Oczywiście ja po różnych miastach się poruszam, jeśli chodzi o koncerty. We Wrocławiu zawsze dużo jest ciekawych. Niedawno byłam właśnie na Dawidzie Podsiadło w Chorzowie. No i jeśli mam czas i jakby na to finanse, no to wybieram się na koncerty. Niestety na Susan się nie wybrałam, ale może kolejnym razem. Ciekawostkowo, no ten utwór naprawdę jest świetny, zremiksowany, bo bez wcześniejszej zgody Susan w ogóle jej wytwórni nie było to dokonane. Jednak ma zblokować nagranie, wytwórnia dostrzegła tego potencjał. Więc posłuchajcie sobie, jak taka zwykła codzienność wygląda z oczami właśnie Susan w piosence tej właśnie tam z Steiner.

0: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.
1: A teraz Under Your Spell, Desire. Utwór, który mówi tak. Być pod czyimś urokiem, czyli utwór o intensywnej miłości między dwiema osobami. 2009 rok, a za tym idzie to, że film jest bardzo ważny w połączeniu, piosenka ważna w połączeniu z filmem, gdzie pojawia się w filmie Drive, gdzie też widzimy oczywiście Ryana Goslinga, no i słychać ją podczas sceny imprezy, no i właśnie to wszystko się dzieje też w połączeniu z filmem, więc zapraszam do słuchania.

0: To jest Radio X-Vibe.
1: No drodzy słuchacze, ja się z wami będę żegnać, bo już zaraz 20 i za oknami i na zegarze. To słodkim akcentem słodko-gorzkim chciałam powiedzieć akcentem z wami się pożegnam, no bo ta piosenka będzie o rozpadzie związku Gwen Stefani i Tony'ego Kanala. Niby piosenka taka radosna, ale jednak nie. Ale jak ja ją słyszę, to jednak nie patrzę na ten tekst i na to, co się stało, bo jednak bardzo lubię słuchać. Rok 95. No i utwór No Doubt, Don't Speak, który usłyszycie na koniec. Oczywiście mówiła do was Aleksandra Drogokupiec, a ja was zapraszam za tydzień na kolejną dawkę dobrej muzyki. Trzymajcie się.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Panam i ich wyjątkowo zimny maj to dowód na to, że nawet w majowe wieczory z 1998 roku można było nieźle zmarznąć, co zresztą idealnie pasuje do mojego obecnego nastroju. Skoro mowa o zimnie, warto pamiętać, że w 1994 roku temperatura w wielu miejscach była tak niska, że zamarzły nawet wodospady Niagara, co wydaje się równie abstrakcyjne jak próba utrzymania powagi przy dzisiejszych hitach. Zamiast czekać na odwilż, lepiej przyspieszyć w obroty i zmienić klimat na coś, co rozgrzeje nawet najbardziej opornych. Więc teraz Major Lazer, MO oraz DJ Snake i ich Lean On w Radiu X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że dedykuje to swojej sąsiadce, bo wreszcie zrozumiał, że ten utwór to instrukcja obsługi zespołu muzycznego, który przez lata nie potrafił poprawnie ustawić sprzętu w piwnicy. Totalny obłęd, ale w sumie racja. Jak nie umiesz podłączyć kabli, to nie nazywaj się kapelą, co nie? A teraz w Radiu X. D12. My Band. Dla sąsiadki od Marka. I don't know, dude. I think everybody's all

0: Where'd everybody go?
1: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
2: W sumie bez różnicy.

Tate McRae właśnie wbiła ci do głowy swoją chciwość. Co w sumie przypomina mi, że w 1996 roku świat oszalał na punkcie Tamagotchi, czyli cyfrowego zwierzaka, który wymagał więcej uwagi niż niejeden związek na odległość. Skoro już wiesz, że wszystko, co ma wartość, kiedyś po prostu wygasa, przygotuj się na dźwięki, które przypominają, że czasami trzeba zwyczajnie odpuścić. The Streets wchodzi do gry w X-Vibe z utworem It is too late.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

to był Bumpy Ride Mohombiego w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten facet ma szwedzkie korzenie i był zawodowym tancerzem, zanim zaczął śpiewać? To kolejne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Good Charlotte. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Pamiętacie rok 2000, pierwszy, kiedy to wszyscy wierzyli, że nasze komputery wybuchną przez jedną cyfrę w kalendarzu, a jedynym realnym zagrożeniem była moda na spodnie biodrówki. Dramat. Totalny brak profesjonalizmu w projektowaniu garderoby. W czasie audycji w X-Vibe serwujemy dźwięki, które nie potrzebują cyfrowych poprawek, żeby brzmieć dobrze. Teraz Blind Melon i No Rain w radiu X-Vibe.

Jam i ten ich Harley to klasyka, która zawsze przypomina mi, że kiedyś ludzie mieli więcej czasu na proste radości. Podobnie jak w roku 2003, gdy świat zachwycał się pierwszym komercyjnym lotem kosmicznym. A teraz zmęczenie materiału daje o sobie znać, więc pora na trochę spokoju. WX Vibe z iMill oraz Jethro i ich I'm So Tired w radiu X Vibe.

Słuchajcie, ci bracia z Proclaimers musieli mieć naprawdę słabą kondycję, skoro tyle chodzili, a potem jeszcze chcieli się pokładać pod drzwiami. To mnie przypomniało rok 1987, kiedy to pewien Amerykanin zdecydował, że sprzeda swoją duszę na aukcji internetowej za $1 i oczywiście nikt tego nie kupił, bo nawet wtedy ludzie mieli więcej rozumu niż teraz, gdzie niektórzy sprzedają powietrze w słoikach. Więc skoro świat się pomylił, to czas na Patrycję Markowską, która zaraz w Radiu Dix Vibe wyjaśni wam, jak to jest z tą pomyłką w twoim życiu.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Ronan Keating przekonywał nas, że życie jest jak kolejka górska, ale nawet on nie przewidział, że w roku 1997 pewien Japończyk zaprojektował robota, który miał wyłącznie przewijać kasety magnetofonowe, co było szczytem lenistwa, którego niestety nie da się już powtórzyć. W czasie audycji w Jazz Vibe, gdzie zamiast czekać na przewinięcie, po prostu wchodzimy w klimat, który wymaga szybkiego koktajlu i dużo luzu, więc skoro już wiedzieliście, że życie pędzi, to teraz T-Pain oraz Jung Jok zaserwują wam coś na zgaszenie pragnienia w X Vibe.

Willow. Bega to naprawdę znał sposób na życie, skoro wystarczyło mu kilka imion, aby zapisać się w historii muzyki. A propos historii, w 2009 roku pewien mężczyzna w USA pozwał samego siebie o $50,000, aby wymusić wypłatę z ubezpieczenia. Co jest dowodem na to, że ludzka kreatywność nie ma granic, podobnie jak chęć zapamiętania każdej bliskiej osoby, co znajdziecie w Dix Vibe w utworze Shouse Won't Forget You.

Pamiętacie rok 2000, pierwszy, kiedy to wszyscy wierzyli, że nasze komputery wybuchną przez jedną cyfrę w kalendarzu, a jedynym realnym zagrożeniem była moda na spodnie biodrówki. Dramat. Totalny brak profesjonalizmu w projektowaniu garderoby. W czasie audycji w X-Vibe serwujemy dźwięki, które nie potrzebują cyfrowych poprawek, żeby brzmieć dobrze. Teraz Blind Melon i No Rain w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Jam i ten ich Harley to klasyka, która zawsze przypomina mi, że kiedyś ludzie mieli więcej czasu na proste radości. Podobnie jak w roku 2003, gdy świat zachwycał się pierwszym komercyjnym lotem kosmicznym. A teraz zmęczenie materiału daje o sobie znać, więc pora na trochę spokoju. WX Vibe z iMill oraz Jethro i ich I'm So Tired w radiu X Vibe.

Słuchajcie, ci bracia z Proclaimers musieli mieć naprawdę słabą kondycję, skoro tyle chodzili, a potem jeszcze chcieli się pokładać pod drzwiami. To mnie przypomniało rok 1987, kiedy to pewien Amerykanin zdecydował, że sprzeda swoją duszę na aukcji internetowej za $1 i oczywiście nikt tego nie kupił, bo nawet wtedy ludzie mieli więcej rozumu niż teraz, gdzie niektórzy sprzedają powietrze w słoikach. Więc skoro świat się pomylił, to czas na Patrycję Markowską, która zaraz w Radiu Geeks Vibe wyjaśni wam, jak to jest z tą pomyłką w twoim życiu.

Ronan Keating przekonywał nas, że życie jest jak kolejka górska, ale nawet on nie przewidział, że w roku 1997 pewien Japończyk zaprojektował robota, który miał wyłącznie przewijać kasety magnetofonowe, co było szczytem lenistwa, którego niestety nie da się już powtórzyć. W czasie audycji w Jazz Vibe, gdzie zamiast czekać na przewinięcie, po prostu wchodzimy w klimat, który wymaga szybkiego koktajlu i dużo luzu, więc skoro już wiedzieliście, że życie pędzi, to teraz. T-Pain oraz Jung Jok zaserwują wam coś na zgaszenie pragnienia w X Vibe.

Tenlow, Bega, to naprawdę znał sposób na życie, skoro wystarczyło mu kilka imion, aby zapisać się w historii muzyki. A propos historii, w 2009 roku pewien mężczyzna w USA pozwał samego siebie o $50,000, aby wymusić wypłatę z ubezpieczenia. Co jest dowodem na to, że ludzka kreatywność nie ma granic, podobnie jak chęć zapamiętania każdej bliskiej osoby, co znajdziecie w Jigs Vibe w utworze Shouse Won't Forget You.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: Stary lew, mamo.
1: W twojej kieszeni. Na stronie. W Aleksie.
2: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe.

Blendersi i to ich Beery Bomba to dowód na to, że w latach 90. polska muzyka była równie barwna co ortalionowe dresy, w których wszyscy wtedy wchodziliśmy. Mało kto pamięta, że w roku 1987 pewien śmiałek zdołał wylądować awionetką na Placu Czerwonym, co było szczytem absurdalnej brawury. Podobnie jak próba utrzymania powagi przy refrenie, który właśnie wybrzmiał. Skoro już oswoiliśmy ten chaos, czas na coś, co brzmi jak wejście do miasta, w którym nikt nie pyta o pozwolenie. W radiu X-Vibe zmieniamy klimat na nieco cięższy kaliber, bo teraz Jay-Z, Rihanna oraz Kanye West i Run This Town w radiu X-Vibe.

Marek z Żoliborza pisze do nas, że dedykuje ten kawałek szwagrowi, bo w końcu po 2 latach domyślił się, że nie wierzę w twoje oczy, to instrukcja obsługi wadliwych soczewek kontaktowych, które trzeba natychmiast reklamować u optyka. To totalny klasyk, chociaż facet ewidentnie potrzebuje po prostu lepszego okulisty, a nie muzyki. A teraz w Radiu X Vibe, czarno-czarni, nie wierzę w twoje oczy, dla szwagra od Marka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Lambada to był ten moment, kiedy wszyscy nagle poczuli, że potrafią ruszać biodrami, choć w rzeczywistości wyglądaliśmy jak zacięte wycieraczki w starym aucie. A z 1989 roku świat oszalał na punkcie tego tańca tak bardzo, że zakazywano go w niektórych szkołach, bo uznano za zbyt wyzywający. Co jest totalnym obłędem, skoro wystarczyło popatrzeć na nasze ówczesne stylizacje, żeby stracić ochoty na cokolwiek. Więc teraz dla odmiany wracamy do brytyjskiego chłodu, bo w X5 leci Fine Young Cannibals i Johnny Come Home.

był Billy Ocean i Get Out of My Dreams, Get Into My Car w X-Vibe. Wiedziałeś, że Billy zaczynał jako księgowy, zanim trafił na listy przebojów? Teraz czas na następne hity dla pokolenia X, a w głośnikach zaraz pojawi się Infernal. Zostań z radiem X-Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: X-Vibe. Nie musisz prosić, my już gramy.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Wiesz, kiedyś świat był prostszy, a przynajmniej tak wmawiały nam reklamy, choć w 1986 roku firma Nintendo postanowiła przetestować naszą cierpliwość, wprowadzając na rynek Power Glove, czyli rękawicę, która miała zmienić granie w prawdziwą magię, a w rzeczywistości działała tak nieprzewidywalnie, że bardziej przypominała próbę sterowania helikopterem za pomocą gumowej kaczki, co ostatecznie stało się symbolem technologicznego absurdu, bo kto normalny chciałby machać ręką przed telewizorem, żeby w końcu przegrać z własnym sprzętem, który żył własnym życiem w rytm irytującego brzęczenia. Więc dzisiaj w czasie audycji zrzucamy ten ciężar i wchodzimy w zupełnie inny bit, gdzie dziewczyny nie potrzebują żadnych gadżetów, żeby zawładnąć parkietem, a robią to z gracją, której zazdrościłby nie jeden procesor. Więc teraz By and Bliss oraz Meduza i ich Girls Like Us w X-Vibe.

Słuchaj, Denis z Białych Ołów tutaj walczy z tymi gratami w garażu i muszę wrzucić coś konkretnego, bo oni to usłyszą w domu. Więc puść mi proszę ten kawałek Comet od Udo Lindenberg Apache 207. Niech to gra w Radio X-Vibe.

czasem szczery, czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

znowu nie możesz spać, więc pewnie znowu szukasz czegoś, co wywoła lekki dreszcz w te głuche godziny. A ja jestem tutaj, żeby ci to zapewnić w czasie audycji. Bo w 1987 roku niejaki Max Headroom stał się ikoną telewizji, chociaż był tylko komputerową grafiką z wygenerowanym komputerowo głosem, co wtedy wydawało się szczytem technologii, a dzisiaj wygląda jak wycięte z tektuny pudełko po butach. Ale najlepsze przyszło później, kiedy w 1987 nieznany sprawca w masce zaatakował sygnał stacji telewizyjnej, przerywając program, żeby pokazać w światu totalny absurd i chaos, co do dziś pozostaje nierozwiązaną zagadką. W X-Vibe teraz Peja, Slums Attack, Meditop Glon i Mięta oraz Głucha Noc w klimacie X-Vibe.

W roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych ludzkich szkieletów na planie, bo były tańsze niż plastikowe atrapy, co w sumie tłumaczy, dlaczego obsada była taka autentycznie przerażona. Ale w Night Market nie oceniamy metod pracy, po prostu puszczamy The Weeknd i In The Night w X-Vibe.

Marek z Bemowa wciąż analizuje, czy to, że trzykrotnie poprawiłeś mu przecinek w mailu, jest początkiem końca waszej znajomości, więc dedykuję ci ten hymn o akceptacji faktu, że urodziłeś się dokładnie taki, jaki jesteś, z tym całym swoim życiowym obłędem. W Radiu X Vibe, Lady Gaga, Born This Way. Dla ciebie od ciebie, bo najwyraźniej nie ma odwrotu od bycia sobą. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

świat jest dziwnym miejscem, zwłaszcza gdy w głowie masz tylko szum statyczny, bo w 1987 roku niejaki Max Headroom stał się ikoną telewizji, a potem ktoś w Chicago włamał się w sygnał stacji, tworząc najbardziej niepokojący występ w historii cyfrowej technologii, gdzie facet w lateksowej masce wygadywał bzdury o New Coke i Pepsi, zostawiając wszystkich przed odbiornikami z otwartymi ustami i kompletnym mętlikiem w głowie, co pokazuje, że nawet wtedy technologia była tylko zabawką, która w każdej chwili mogła ugryźć cię w rękę. Więc po co się przejmować, skoro rytm bitów X-Vibe płynie dalej, niosąc ze sobą Castle, Ray oraz D-Block Europe w utworze Prada, który wchodzi teraz do twoich uszu w X-Vibe.

za oknem czarna dziura, a ty znowu nie możesz spać, bo pewnie myślisz o tym, co się dzieje w Nightmarek, kiedy zegar wybija 23:45. W 1986 roku pewien gość z ekipy kręcącej Poltergeista postanowił użyć prawdziwych ludzkich szkieletów do sceny w basenie, bo były tańsze niż plastikowe atrapy i nikt nawet nie mrugnął okiem na ten cmentarny recykling. W czasie audycji w X-Vibe tak właśnie wyglądał show biznes, zanim prawnicy zjedli całą zabawę. Teraz, kiedy już wiesz, że każdy twój ulubiony film to w zasadzie zbiorowy grób, czas na trochę polskiej pustyni, w rytm bitu, który nie daje ukojenia. Teraz Baim i Nie ma wody na pustyni. W radiu X-Vibe.

jest radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

0: W latach 90. ekipa filmu Poltergeist po prostu użyła prawdziwych szkieletów w basenie, bo gumowe były za drogie. Więc masz przed sobą ten cały hollywoodzki realizm w Nightmare. A teraz Loud Luxury, DVBS oraz Kane Brown serwują Next to You. Niech ten beat w VIX Vibe kołysze cię do snu, skoro trupy z planu już dawno zasnęły w ziemi.
1: Friday night, let me take you out. Show downtown what it's all about. Something kinda like we used to do. Break out the hills, break out the dress. As beautiful as when we first met.

0: że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

0: X-Vibe. Słuchasz, bo masz gust.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.